Poker to wlecho ja ma zimno, chola mi tam winko. Wszystkiego dobrego. Wachszawa nachno na sier, byśmy się jela nu boker to.